0: kobiety, które tworzyły, często w ogóle albo o nich nie wiedziano, albo były gdzieś na marginesie.
1: Po części te pieśni nie są jeszcze zupełnie wydane i nikt ich jeszcze do tej pory nie słyszał.
0: Taką piękną stroną tego projektu jest oczywiście odkrywanie tego, co zapomniane, ale też pokazywanie ludziom, jak bardzo to może łączyć.
2: Kosmo po polsku.
3: Femme Sonore to projekt, który przywraca do przestrzeni koncertowej i publicznej muzykę kompozytorek, których twórczość przez lata pozostawała na marginesie. To jednak nie tylko opowieść o muzyce, ale również o pamięci, o wykluczeniu, doświadczeniu kobiet i historii Europy, w szczególności Polski i Niemiec. Dlaczego tak wiele kompozytorek zostało zapomnianych albo czeka na ich odkrycie? Co możemy odkryć, wracając do ich twórczości, i czy problemy, z którymi mierzyły się one przed dekadami, rzeczywiście należą już do przeszłości? O tym wszystkim rozmawiam z inicjatorką, pianistką Katarzyną Wasiak w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: I zdalnie, telefonicznie dołączyła do nas kompozytorka Katarzyna Kwiecień-Długosz. Również dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Może na wstępie wyjaśnimy naszym słuchaczom, czym jest ten projekt?
1: To jest tak zwany projekt od serca. To jest projekt, który już dawno za mną chodził i było to takie zrządzenie losu, że dostaliśmy na ten projekt dofinansowanie z Kancelarii Berlińskiej, z Kancelarii Kultury i z Miasta Zielonej Góry. I dzięki temu możemy ten wspaniały projekt zrealizować.
3: Ale na czym on polega? Znaczy, jak możemy sobie wyobrazić jego konkrety?
1: Femme Sonore to jest cykl koncertów, takich dosyć niebanalnych, ponieważ łączących wiele różnych dyscyplin, interdyscyplinarny projekt. W ramach pierwszego koncertu możecie Państwo usłyszeć muzykę, możecie usłyszeć i wziąć udział w dyskusji z naszą gwiazdą tematów feministycznych, Zuzanę Woznicka, która przyjeżdża specjalnie z Augsburga, aby te koncerty moderować i jak gdyby być partnerką do dyskusji. Możecie Państwo usłyszeć muzykę, oczywiście kompozytorek polskich i niemieckich i zobaczyć również improwizacje taneczne, które jak gdyby są dodatkowym elementem.
3: No właśnie, bo w projekcie pojawia się nie tylko muzyka, ale też refleksja historyczna, feministyczna, tak. Pojawia się socjologia i taniec. Dlaczego chcecie wyjść poza zwykłe spotkanie z muzyką kompozytorek?
1: Ponieważ ta muzyka mówi oczywiście sama za siebie, ale historia kompozytorek jest na tyle ciekawa i skomplikowana, bądź też ważna dla słuchaczy, że chcieliśmy też o tym porozmawiać i to poruszyć.
3: Co było na początku tak naprawdę? Czy odkrywanie muzyki, czy taki impuls zadbania o to, żeby ta pamięć o nich powróciła?
1: Ta muzyka wcale nie jest takim łatwym tematem, dlatego że utwory kompozytorek nie są oficjalnie często, zwłaszcza tych kompozytorek, które już nie żyją, dostępne po prostu do takiego publicznego jak gdyby wykonywania.
3: Ale co to znaczy? Bo jak dla osób, które nie są może w tym biznesie, nie zajmują się tym na co dzień, co to znaczy utrudniony dostęp do twórczości tych kompozytorów?
1: To znaczy, że te utwory po prostu nie były publikowane i leżą bardzo często w szufladach jeszcze gdzieś u potomków tychże kompozytorek i jest to naprawdę wielka praca wielu osób, żeby te utwory wydobyć, na nowo zredagować i wydać. To jest naprawdę coś wspaniałego i niezwykle ważne zadanie dla wielu osób, na przykład dla redaktora wydawnictwa Booz & Hawkes, Franka Hardes-Wutenau, który zajmuje się w tym momencie wydaniem pieśni Marii Hertz i Julii Kerr, które wykonamy właśnie w Zielonej Górze 4 listopada. Po części te pieśni nie są jeszcze zupełnie wydane i nikt ich jeszcze do tej pory nie słyszał.
3: Używasz określenia zapomniane kompozytorki w tym projekcie. Co to zapomnienie oznacza, po pierwsze? I może to druga część tego pytania jest dużo trudniejsza. Dlaczego zostały zapomniane?
1: Historie życia tych kompozytorek są różne, chociaż tak jak kompozytor, która z nami tutaj dzisiaj jest, Katarzyna Kwiecień-Długosz, na pewno to troszeczkę inaczej widzi, ponieważ jak gdyby ta kwestia feministycznych kompozytorek i osób, które tworzą w dzisiejszych czasach, jest troszeczkę inna, ale te życiorysy właśnie, czy Marii Hertz, czy Julie Kerr, czy Ursuli Mamlock zostały przełamane gdzieś tam przez historię, czy przez pierwszą, czy przez drugą wojnę światową. Wiele z tych osób musiało uciekać z Niemiec, czy do Stanów, czy do Ekwadoru, do Anglii i przez to wiele utworów zostało również zagubionych. Ta twórczość no, się zmieniła i sytuacje życiowe tych osób również.
3: Może jedno pytanie do Katarzyny Kwiecień-Długosz. Jak ważne jest to, żeby pamiętać, jak ważne jest, żeby zerkać również na kompozytorki i kompozytorów, którzy może są poniżej tego radaru. Ja często słucham muzyki poważnej w radiu publicznym. Tam mam wrażenie, że jest to jakiś taki, powiedzmy, top ten, tak najważniejsi kompozytorzy, o których musimy oczywiście wiedzieć. To jest częścią naszej wiedzy ogólnej. Ale jak możemy zadbać o to właśnie, żeby nie odkopywać tych nazwisk tych utworów, tylko żeby one były częścią naszego życia i oczywistą częścią naszego życia.
0: Ja myślę, że ważne jest takie wypełnianie luki repertuarowej, która niewątpliwie istnieje i fakt, że muzyka była uprawiana głównie przez mężczyzn jeszcze do końca XIX wieku na dobrą sprawę, no spowodował, że istnieje ta luka i że kobiety, które tworzyły, często w ogóle albo o nich nie wiedziano, albo były gdzieś na marginesie. Teraz mamy taki czas, że odkrywa się kompozytorki również z tamtego okresu, również niemieckie, bo i Clara Schumann, i Fanny Mendelssohn gdzieś tam są odkrywane, są wykonywane na nowo. To tak, żeby wymienić tylko te najbardziej znane, ale tych kobiet jest dużo więcej. Natomiast obecnie żyjemy w ciekawych czasach, bo ja mam wrażenie, że ta luka zaczyna się wypełniać i gdzieś normalizuje się takie postrzeganie kobiety jako kompozytorki, które jeszcze w XX wieku nie było takie oczywiste. Bo jeszcze Grażyna Bacewicz, na przykład otrzymując korespondencję z Paryża, dostawała listy zatytułowane Messie Bacewicz. Po prostu Francuzom nie przyszło do głowy, że kompozytorem mogła być kobieta, a chodziło o kwestię na przykład zdobycia nagrody w prestiżowym konkursie kompozytorskim. Więc to się zmienia i bardzo dobrze, że się zmienia, ale żeby ta zmiana się utrzymała, była trwała i też ułatwiła kolejnym pokoleniom kompozytorek właśnie wejście w tworzenie, wejście w uprawianie tego zawodu, no to bardzo ważne jest, żeby ten repertuar przybliżać publiczności, sięgać po niego i też zadbać o jego dostępność właśnie w formie publikacji, czy nagrań, czy chociażby koncertów, tak żeby w ogóle można było zapoznać się z tą muzyką. Także z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że ja nie czuję się absolutnie zapomniana, bo żyję, tworzę i mam co robić i pewnie wiele innych współczesnych kompozytorek mogłoby powiedzieć to samo, ale zawdzięczamy to tym pokoleniom, które były przed nami, takim kobietom jak chociażby właśnie Grażyna Bacewicz, czy wiele innych znakomitych nazwisk, które torowały nam tę ścieżkę i dzięki nim możemy teraz istnieć jako twórczynie, kompozytorki, nie budząc zdziwienia czy oburzenia, że zajmujemy się tego typu pracą.
3: Napisałaś specjalnie do tego projektu utwór, co to oznaczało dla ciebie być w ten sposób tym kamyczkiem tej mozaiki wspominającej, wyciągającej z zapomnienia?
0: Jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość, bo widzę to jako takie troszkę właśnie dołożenie cegiełki do pewnej ciągłości historycznej w tym istnieniu kompozytorek, o którym w tej chwili mówimy, w takim potwierdzaniu, że rzeczywiście istniejemy, tworzymy i nasza muzyka jest obecna. I chociaż życzyłabym sobie, żeby kompozytorki jako kobiety nie były spychane do jakiegoś getta i traktowane jako osobna grupa, bo to też jest takie niebezpieczeństwo, że będzie się nas traktować mniej poważnie, tak, mówiąc w cudzysłowie, to widzę taką potrzebę jednak też odświeżania tego repertuaru, który gdzieś tam właśnie, tak jak Kasia wcześniej wspomniała, nie był publikowany, nie był znany i myślę, że to jest ważne, że to się dzieje.
3: Wspominałaś o barierach. Myślisz, że te bariery nadal są?
0: Ja myślę, że te bariery są różnego rodzaju. Mogą być bariery takie mentalne w głowie i te na szczęście mam wrażenie, że pomału, ale skutecznie w głowie i te na szczęście mam wrażenie, że pomału, ale skutecznie ulegają jakiemuś rozpuszczeniu. Coraz więcej jest w tej chwili kobiet, młodych też kobiet, studentek, które interesują się kompozycją, komponują, istnieją, zmieniają świat muzyki, ale są też jeszcze bariery takie instytucjonalne, czyli właśnie kwestia tego, jak instytucje kultury podchodzą do wykonywania repertuaru tworzonego przez kobiety. Tu na szczęście też są dobre wzorce i takim jednym z nich jest chociażby Filharmonia Zielonogórska, która od kilku lat prezentuje w ramach tak zwanego Miesiąca Kobiet, to jest zawsze marzec, prezentuje właśnie twórczość kobiet i kobiety również prezentują się jako artystki, jako wykonawczyni, jako dyrygentki. To też pozwala publiczności oswoić się z tym po prostu, że kobiety wykonują zawody artystyczne.
1: W Berlinie również orkiestry

0: jakby na nowo pewnej rzeczy nauczyć, ale proszę mi pozwolić takie pytanie, może jest prowokacyjne, ale czy płeć kompozytora powinna w ogóle mieć jakieś znaczenie dla tego, co słuchamy i jak słuchamy? Czy jest coś takiego jak płeć kompozytora? Czy jest coś takiego jak kobiece brzmienie, czy męskie brzmienie w kompozycji?
1: Ja nie sądzę.
2: Moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem nie ma. I nie powinno mieć to znaczenia, uważam, dla słuchacza. I życzę sobie, żebyśmy dożyli takich czasów, kiedy nie będzie to miało żadnego znaczenia.
1: Ja również mam takie samo zdanie i uważam, że to absolutnie nie powinno grać żadnej roli, czy to jest muzyka kompozytorki, czy kompozytora, ale niestety jeszcze cały czas gdzieś to tam tkwi w naszej podświadomości i dlatego zainicjowaliśmy ten projekt, aby te różnice zniwelować.
0: Pump Sonor jest również projektem polsko-niemieckim. Dlaczego właśnie muzyka zapomnianych kompozytorek stała się punktem wyjścia do tego polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego dialogu?
1: Dlatego, że ja mieszkam w Berlinie, jestem osadzona tutaj w tym życiu muzycznym i kulturalnym. Mam dostęp również do takich publikacji, jak, o których już wspomniałam, jak właśnie pieśni Marii Hertz czy Julii Kerr, do utworów Ursuli Mamlock, ponieważ w Berlinie również jest osadzona fundacja Ursuli Mamlock. Jest również w Berlinie żyjąca jeszcze Gabriela Mojsowicz, kompozytorka, która jest pochodzenia polskiego i która napisała wiele utworów, uważam, bardzo udanych i bardzo, bardzo mi na tym zależy, żeby jej twórczość była tutaj tej publiczności berlińskiej szerzej znana.
0: Czy odkrywanie tych kompozytorek z polskiej i z takiej niemieckiej perspektywy może też poczynić się do tego, że znowu, bo ja mam takie trochę wrażenie, że koncentrują się te dwa kraje tak na tak może turystyczno-gospodarczych tematach, czy może nas znowu zbliżyć kulturalnie po tej takiej długiej suszy, wymiany kulturowej między Polską a Niemcami.
1: Taka też jest idea tego tak zwanego partnerstwa Odry już od 20 lat, pomimo tego, że jak gdyby to partnerstwo zostało rzeczywiście zainicjowane ze względu na tematy ekonomiczne, to mimo wszystko jak gdyby od 20 lat tworzy się również rzeczy w sferze kulturalnej wspólnie i uważam, że to jest naprawdę wspaniała rzecz, bo te regiony przygraniczne mają wiele do zaoferowania i ta współpraca może naprawdę społeczność bardziej scalić, ponieważ ja osobiście jestem z Zielonej Góry, tak jak zresztą Kasia Kwiecień. Znamy jak gdyby to środowisko zielonogórskie i lubuskie też bardzo dobrze i wiemy, że też tam się wiele dzieje i ponieważ jesteśmy blisko Berlina, więc było to po prostu najbliższe nam połączenie tych dwóch światów.
2: Ja oprócz tego, że jestem kompozytorką, to jestem też germanistką. Byłam stypendystką Niemieckiej Rady Muzycznej. Byłam w Niemczech, mieszkałam 2 lata, byłam na stypendium, pracowałam, współpracowałam, w tej chwili współpracuję dalej przy projektach, chociażby w Brandenburgii, projekt Jugend Komponiert, który prowadzi Helmut Zapf od kilkudziesięciu lat. Ja od kilku lat jestem współpracującą z polskiej strony i gromadzimy młodzież komponującą, prowadzimy warsztaty dla nich. Współpracowałam też przy innych projektach, chociażby w Bonn. Zuzanne Kessel, pianistka, miała taki projekt z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena. Tam też pisałam utwór. Więc ta współpraca cały czas jest żywa. Cały czas gdzieś tam są kontakty polsko-niemieckie, dla mnie bardzo ważne i ja Niemcom bardzo dużo zawdzięczam także w swoim rozwoju artystycznym, no bo mogłam czerpać dzięki temu, że byłam tam, pracowałam, zajmowałam się i nadal z tych kontaktów korzystam, to mogę czerpać też z kultury niemieckiej. I widzę też taką dużą potrzebę właśnie zbliżenia, nie tylko na tym poziomie gospodarczo-turystycznym, jak tutaj wcześniej wspomniałeś, ale również na poziomie kulturalnym, bo on dotyka głębi, on dotyka tego, co jest w nas i on pozwala nam się lepiej poznać od takiej strony właśnie i emocji, jakiejś duchowości i naszej mentalności, co myślę, że jest kluczowe do zawiązania prawdziwych relacji, które będą trwalsze i nie ulegną zniszczeniu przez jakieś wpływy populistyczno-polityczne, których niestety nie brakuje.
1: A jeszcze, jeśli mogę dodać, to jak gdyby historia województwa lubuskiego czy samej Zielonej Góry jest też w pewnej części bardzo niemiecka, bo no, te tereny były wcześniej w granicach państwa niemieckiego i jest wiele rzeczy, o których możemy porozmawiać i o których możemy dyskutować. Między innymi sam fakt, że w Zielonej Górze również był obóz pracy. Od kilku lat kultywuje się upamiętnianie tego czasu i tego wy,

0: wydarzenia, bo przez Zieloną Górę szedł najdłuższy w historii II wojny światowej Marsz Śmierci. I w związku z tym, jak gdyby te tematy polsko-żydowskie, które również tutaj w naszym projekcie poruszamy poprzez właśnie te kompozytorki jak Julia Kerr, Maria Herz, Ursula Mamlock, jest żywy i po prostu jest jak gdyby częścią naszego dyskursu.
1: Też bardzo logiczne. Wiemy mniej więcej, co dostaniemy my, odbiorcy, ale co praca nad tym projektem zmieniła u was?
0: Poznam wiele nowych życiorysów, poznałam wiele nowych utworów. Dzięki temu wzbogaciłam swoje horyzonty muzyczne, ale również jak gdyby ten temat, który jest dla mnie osobiście bardzo ważny, temat feministyczny, temat kobiet w muzyce i to, na jakich zasadach funkcjonujemy w tym świecie muzycznym, jak gdyby spowodował, że bardzo chciałam poruszyć ten temat również w takiej sferze społeczno-panelowej, że się tak wyrażę.
2: Dla mnie udział w tym projekcie i pisanie dla publiczności po jednej i po drugiej stronie Odry, czyli w Polsce i w Niemczech, to jest zawsze okazja do przekonania się, jak bardzo w gruncie rzeczy jesteśmy do siebie podobni na wielu płaszczyznach. Chociażby w odbiorze estetycznym muzyki, w przeżywaniu muzyki, w przeżywaniu pewnych idei. I muzyka tutaj jest fantastycznym środkiem, takim jednoczącym, bo to jest uniwersalny język, chociaż nie jest językiem sensu stricte, ale no jest to medium, które właśnie dociera do tej głębi, o której wcześniej mówiłam. Także dla mnie taką piękną stroną tego projektu jest oczywiście odkrywanie tego, co zapomniane, ale też pokazywanie ludziom, jak bardzo to może łączyć.
1: Pozostaje nam tylko zaprosić na koncerty.
0: To bardzo chętnie chciałam Państwa serdecznie zaprosić na 3 koncerty po obu stronach Odry. 2 koncerty odbędą się w Schwarzwilla w Steglitz.
1: W Berlinie.
0: Najbliższy koncert jest już 5 września o godzinie 19. Następny koncert 17 października. Na tym koncercie poznamy właśnie utwór Kasi i 4 listopada, jak już wspomniałam, koncert w Zielonej Górze. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do mojego rodzinnego miasta Zielonej Góry i na ten koncert, który będzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
1: 4 listopada Zielona Góra, 17 października i 5 września. To 2 terminy w Berlinie, w Schwarzwilla, w dzielnicy Steglitz. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi była Katarzyna Kwiecień-Długosz, kompozytorka, i Katarzyna Wasiak, inicjatorka projektu i pianistka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: A jeśli ten podcast wam się spodobał, to przekażcie go dalej. Polubcie też Kosmo po Polsku w waszej ulubionej aplikacji podcastowej, ARD Sound, Spotify albo Apple Podcast, jakiej tam używacie. Zerknijcie też na nasz profil na Facebooku Kosmo po Polsku. A tymczasem za uwagę dziękuję. Adam Kusowski.
3: Kosmo po Polsku.